Ale słuchaj, specjalnie pozdrowi za mackę, to jest czerwone te Conan, zdrawy prijatelju, no zdrawy was, alowacer, no cały tygodnie na kompanię. Zasyło i zwor u najubowie odwor rajnu tesku mina modusta specjalnu z Alex Barter, Miszy tu Sylwester, Wiki, Blacki, Robi, Rada, Paweł, Gabi i Zioru Tesnutu.